meza raha mbola misy, manomeza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.

0: meza raha mbola misy, manomeza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.
1: Yo,

manome sa famila pisy efa tsisy aza tsy tambiny manome zaza miandry tambiny ieka.